wieczmiczino do napożestrze się. Sano smy so czera wieczor hižo widzeli w MDR telewizji, szako smy z MDR zarodu z naszym wustowaniem popuczu na tak mianowanie licznej turie. A czera pobychmy z cywym teamom a nadziom netisz z wami przy wobrazowce w Eggenstedtze. To je mnohaj trochu dale hacz Magdeburg. A tam sym pobyła pola jednoho młodego moczo muža w zarodzie a sym so dziwała tam w Magdeburgskiej bördzie. No i to smy też samo so wie, w szuli wukli, jaka dobra pers tam je, a won mi jeszcze taki krasny krin na zarodzie stejo, że już długo tak w takie krasności ja co widziała nie jestem. No haj poprawem smój się uczyniłoj, żeby się tam trochę krina sobą zała, ale to nitko nie jestem czyniła, przecież czego dla? No haj my też jako nie mamy jeszcze żaden miesiąc z SR. Potekim, sem jeszcze nitko jemu prajwa, so tam 3-4 dny, a do septembra doczekam, a potem si tam pojedu po czerstwy krin. Dajka z Boha, nic jenoś jena roslina, ale taka prawa cywa riadka, dajka niż do siedzi świdziała nisem. Posam inczynu do napu 6, dobry ranie przyje sabski rozwoz.

Wetrowo komik nie, kus kwożne, trochu czopwe, a tyś w osobie noce hiszcze dost czopwe, na to wabi w osobie pfody tyś, a w osobie te pfody ze zemie minuce rybe. To sem widziała w jitku, bejacz muża, kiś miesze cywy bobonych czerwienych kozaku, takich cyle frysznych, rianych, tucznych, krutych, zapaliszka juchy, ja mi ach nuzne, hewak bo ja tam tyś raz zastała. Po takim pokiu tyś wam, snano macie wy, tyś waszu wosybitu miestność, gdzieś za rybami chodzicie, dzicze, ja si myslu, tam dość stej. Wosam po napuszesti, a dajcie mi ceść, proszę.

0: Jeszcze zaczmy czy no po szesczechie. Niekotre powieści rozprzestrywają się spieszniszo, kajż wojen, tak te ledne też e-mailka ze Serbskiej Zakładnej Szule w Woklecach, kotra żbie za starszych szulerjów a szulaków postajena. W e-mailce warno wasze nawodnictwo kubłaniszcza przed mużom, kiś je dzieci prawdopodobnie bobkieć, bołał a naryczał. Janek Wocher a jest so ze znaleźnością nadrobniszo zabierał. Janiko, što je so z cywa stało?
1: Sme ze szulu telefonowali, a potem rikaše, zo je mačneš to podladne vopkeč buava, a szulu na to skečbniva. Pola miłoczyc je menice pozdatne šofer auta dzieci vopkeč buav a narečo. A zo je policia informowana. Szulske wiednictwo so na to tuž rozsudzi starszych o tym informować. A tu sme przy e-mailce, w kotrych so jezdzidło a szofer prawie konkretnie opisuje taj, a też autowa znaczka so menuje. Starszych w pismie namówia w obraz jezdzidła czynić a policji posłać. A tale e-mailka je, kajś so to też nowoserbscy prawie wiralnie szła, po takim so niemożnie wiele razu dzieliła.
0: Nie są obkiczbowania najpierw niż to za policją?
1: Cele prawe, tak prawi to też łobydlarski policjant Andrzej Kobo.
2: Prawe pójdzie na kójzy pad najpierw na policję zwonić, no, to jest sobie tu tym padzie tej stało.
0: Po takim najpierw raz niczo w opak, albo?
1: Haj, a nie. Policja by informowana, a zo szula starszych informuje, je też jasne, wszako wiemy, zo surunie starszy nastupają tajkule temu, kietro czuciwe. Problem skiere je, kotre informacje je szula starszym dała, tak policjant Kobo.
2: Wiedzą, że szula też starszym wiesz, wiecie, zdzielić, ale do tajki zdzielenki żadne opisania, nikakie osoby, albo żadne znaczki od nikakiego auta, albo nikakie drugie detaile nie smieją się szerić.
0: A je ta policja podladną muża potem też namakowa?
1: Haj, jeszcze sam sny wieczor by pat rozrysany tak policjant Kobo. Kajs so wukopa je potrzebny szofer nadawk za plestrowanskie dziwa w regionie miał. W starszyjskiej e-mailce opisane jezdzidło je jeho służbne auto, reknie nam rzecznica Zorelskiej policji. Muż nie je żane dzieci naryczał, a zastojnikam je mun rek, zo ma strach. Szako je po uszym zdaczu wiele ludzi e-mailki ze szule dla foto w nim albo aucie czyniło.
0: To pak możesz w oprodzie też strach dostać, że sobie z przyczyny do wizira policji dostaniesz, a szo so jako opaczny alarm potem w ustaj.
1: Haj, rzecznica policji powiada się o hojntwie za korytami, a je e-mailku szule też krytyzowała. Blady a opaczności są strach a niewiestość zbudzili, a ona tuż prosy, tajke powieście nic bez próbowania szyrić, albo dalej sposredkować, iż to je nieskutk a może so kostać.
0: Aż to szula nitko k tomu szemu praj?
1: Najpierw raz je starszym dalszą e-mailku posłowa, w kotrych wszystko jako niewierne opisuje, z dobą je starszy za zniemernienie w wodacie prosiła. A jako wódźbu ze wszego to chce wiernictwo szule przychodnie w takich należnościach raczej najpierw jeszcze raz policję ryczeć, a pat próbować predać informacje dalej z ciele. Skubaniszcza pak też rika, zo raczej junu wiac warnuje, predać sobą prodzie niż to stanie.
0: E-mailka w Okleczanskiej Zakładni Szule jest o tyle dny, bo to już to nie miera postarała w utrobny Jack Janiko za informację.

0: czarze, co ją tak le złotoram?
1: Nie, kopak, przestań mieszała.
2: Won budzie wesołe, co ją wobnowimy. Tak lepiej so auto skoncować, młodyś, do wulkeje dziry zajedzie.
1: Puj, nakwaduj mi złoto, hany, stary asfalt.
2: A potom mi pomaż, so budź za co zrunamy.
0: A potom przywiezu nowe.

0: zapisać do napo wosymy się, a to je czas za wosybite zbożo przyjcza. Minujcy we wotrowie swieci dżęca Tobias Szkoda, sztucy te narodniny. A tuż rzeka pożo masawskiego rozwosa, chcemy jemu gratulować, a przyjemy bohate boże żonowanie, krótu strubotu, wieselo przy dziełach, na statoku, a dość mirnych wokomiku, zobiscy szo nadziewany tyś lubić taczmu, to jest cyle ważne. To przyja z wutroby, a dziakuje somandzieska Lucja, a dzieci Hanka, Franz, a Jan. No hej, Ada, co da so tule stała?
1: Dzięc je papa wulki sta, dokryś je w mi jubila, przed pilny, dziewowy, a żotnie. A tak nasi słyby krasne doma napicze. Wiele smy hiżo we tebe nauknęli, a z tobą tu iż to uspytać smyli. Hacz ryta szach, ruko stuja figury przy akrobacice.
2: Abo jako żupo kreno si kopańce. Jest to bu kuszywać jewy za wulgotne. Ale szowo ty be maszerować, ta ci je najlepsze.
3: Sprzyjamy ci za przysiot schłotu, a wiele wesela ze swoim obriu.
0: Na, niebie to przekwapienka. No hej, a wieso, przyzamknu so, przyczam dżęca k narodninam starszy Bernadetta Frank, bratre Klemens Antonius ze swojbu, a przychodny starszy, a cywa swojba ze serbskich paslic. Potekim, lubi Tobiaso, wam dżęca k sztyrcyczinam, no ja to tak praju, szo to najlepsze.

Dobrani przyje serbski rozwoz z pokiwami do końca tydzenia. Na Staromieszczanski Festiwal smim was prosić. Staromieszczanski Festiwal pod hesłom Woda, Bumiestwo a Svetvo. Dzięca zezalonowej hudźbu tyś ze serbski Filharmonio. Wojewódzka huczna szula prosy zajmcu jutce na dzień w otorienych duri w odpoczypunia dwiema jadżo na wieczora piecześ. Skupina Janka Hanka wustupi we kulturnej zachodzie w Budyszynie jutce na prób 8, a to jest dobą też zakończenie letuszej sezony, kiż, ja by skoro rekła, bie jara wuspieszna za so, a ludzi jest się tam dojewo. No, to tla jarenie. Niesvačanske muzejowe towarstwo przeprosuje za jucišim od pošipunia jenej vútrobne na dżeń muzeja ze sremesnickimi wikami a kruščanskimi muzikantami. To sče tam prošeni a zcewa to chcú išče raz prajč. Muzej je kujštu nedželu otevrene a oni maja jenun trajny dżel a potom všetko zase tež jen menjate so dżel. Potrajkiem tam so wudani, bo proč ja prajo raz kujžde pol leta si tam doječ a raz tež si vjesne stavizny našeho regiona vobladač a načitač a so tam rozmovječ z ľudžimi, kiž tam kujžu nedželu durje vosrič vjeski široko vodovja. Koneca sveča DSF party, dženca večo ponželos a jucišče raz je možnost svečenja na tovarstvovim dvorjem. Panšanci Kopario Športovci proša na regensku akciju Juce Votrana Dževečih pri športnišču. Grad rukajce emo sobušinešč. Tam ranje vše je savski rozvoz dvimečinje do civilki na 8.

Dymienčini jeszcze potem je biedl kennacze wieczora. Ja tunkonce dnia maja zaso taki prawerami demi w Nuknicy, sym to wam też iżo przypowiedziła w naszych pokiwach. Je kunc augusta z tym zaso czas za Nukstok. Kajż iżo loni nic przy skale, ale zaso na kromie sy. Loni szak su troszku pomieńczyny festiwal po dwuletnie przestałce pod nowym mienom wozrodzili, a lieca je nietko też zaso mieno Nukstok so nauroczyło to la festiwal mawy w ostanie. Za każdy wieczor je towarstwo Baraka ci skupiny przeprosyła, między drugim z Lipska, z Kamieńca a Zolaca. Wiezo, szo, cyle, twierda huczba. Jenoś jutce po południu zmieja tam mierniejsze zynki to mienujce Rokotak, po taki Milan Grojlich we Nuknicy w ustupi, a to w cioch. Za niekotroch budzi to huczba k swaczynie, za niekotroch szkuli też na festiwalu snano huczba k sniedani. Tak twierdy, kajż we Nuknicy tu we sapskim rozwosu niesmy, ale hard rock tu też możemy mienujce z klasikarium ze swosom dżesatych lat. Skupina Motorhead a Ace of Space. A komuż to nie dosaha, dla może si dżęca wieczorat lubię też do Nuknicy dojeć. Potaj kim. Tu je Motorhead. Biedek na dziewięć. A nikomu cześć.

0: Proszę, zajął tak lezy, łatoram.
1: Nie, kopak, przestań mieszała.
2: Won budzie wesowe, zajął wapnowime. Tak lepiej są auto skoncować, młodyś, do wulkiej dziry zajedzie.
1: Pój, nakładuj mi z łatohany stary asfalt.
2: A potem mi pomaż. Zobudź, za co zrunamy.
0: A potem przywiezu nowy

0: Na poudjewitchi.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Nemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżynie startuje z wiacerymi projektami do nowej ranie doby. Kajż NSLG wczera z Nowinski z dzielenku informuje, zapoczną się z końcem licznej przestawki próby za turnieju inscenacje Floppy Dolls. Premiera jest za 19. septembra haslowie przedwidziana. Cukunie je jednacze przedstajeniu planowane. Po zimskich prosninach wiedzie dziwadło projekt Domizna z 9 letnikami serbskiego gymnazja dale. Nim wopytaja szulerio prawi dwunie dziwadwo, a rozestaje ja so w umiusce a sleczarsce z praszeniom, što domizna im woznamienia. Emilka ze szule Worklitzy jest so teletny wotuszto nemira postarała. Janek Wuczer informuje.
3: W pismie zdzieli wiednictwo Kubaniszcza starszym, co je pozdatnie niedaleko Miłocic muż z auta dzieci wopkiećbował a naryczał. Z pisarią podachu też dokładnie wopisany jezdzidła szofera, każ tej znaczki auta. Informowana policja je należność próbowała, a nie je niczo podladnie zwieściła. Zastojnicy tuż warnuja, co je dale dawanie detajowych wopisaniu w osobu a czuciwych informacji bez próbowania nieskutk, a może zakłastać.
2: Szula jest zamiastem z dalszej e-mailku pola starszych za nemier zamówiła. Kunc leta ma so czarnym gumcu wulka hala Centruma za automatizowane jezdzenie Smart Mobility Lab przepodacz. W aktualnym stawie twarskich dziewu su czera na letnym przyjaciu wojewódzkiego wyższa mieszczanosty Torstena Rubana CH informowali. Kletu januarja započina prynja skupina 23 przystajnych z zariadowaniem pospytnych przyprawów a założa jednaczelniu. Doromady są niecze 100 dziwowych miestno planowane. Sledzić cedza w Smart Mobility Lab na automatizowanym jezdzeniu, letaniu a ratostwie. Centrum w opospodarja Drjeżdżanska Techniska Uniwersyta. Za startową fazę hać do 2030 przyzwoli zjazd przez spichowanski program STARK 5,9 milionów euro. Wyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. w uzbienu wuznam projekta za przychod Wojerec a zromadne dzieło z wokolnymi gminami. Gmina Hamor skorzy przeciwo wuzamknieniu komuny z turystyckiego zjazdka Wóżiska Jezorina. Kajż nałoda wunoho zariada Arjan Lew swobkruci, je gmina zajszwy tydzień skorzbu zorelskemu krajnemu sudnistwu zapodała. Sudnistwo ma zwieścić, zo niewodpowieduje wuzamknienie z turystyckiego zjazdka w ustokam, a jest tym niezakonsce. Gmina Hamor chce turystyckim zjazdku wostać. Budyski krajny rada Udowiczas by jako miesto przedseda zjazdka w uzamknienie przesadził. Wun krytizowaše zoca Hamo ze zamierowoho zjazdka Wóżiska Jezorina Sakskie wustupić. Dunie za wuwicze infrastruktury przy jezorach zamówite. Turystyski zjazd porno tomu sowo zwicznienia stara. We wustokach turystyckiego zjazdka nie je żaden zwisk k zamierowemu zjazdki przedwidziany. W Kozacach chce gmina Krosčice dziel wiesnego puča zanierować. Przy tym ma so wotriesk do smiera na Worklitze asfaltirować. Na czerośim posiedzeniu Krosčanskej gminskej rady su za to twarski nadok we wysokosti niemale 90 tysac euro przepodali. Twarski dziewa chce rakečanska firma Stolle i Szczelica započeć. To bych upowiesz, że kotroś namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Często wostanie niemale cywy dzień, kietro pomruczyny, jenoż dysadys so swunco pokaza, tyż szwiele nas dżęca woczakuje, a zdziela tyż silniejsze niewiedra, a to szitko przy 28 do 30 stopniach. Jutce zmijemy wodnio, respektivnie rano jeszcze deszcz, potem pak wostanie sucho, zmijemy z plakami tyż tuż do swunca, a to przy temperaturach miast 22 a 26 stopniami, niedzielu potem wostanie przeważnie sucho, zmijemy miks ze swunca a mruczylu od bunżyla sam ma być zaso miniate.
4: Dobry jest budodzięcniejsze horania bez haczeniu.
1: Serbski rozwóz.
4: 4 minuty po napuczywieczych.

0: Zakryca sobie lecha, już potuje z Dominčinopa na podżywy Czechiem. A to mamy wolną informację za was, kiszny dom Katka do pilni. Mustwo U22 czy Wiktorie Woklice poda są minucy czera do Prahi, ale nic. Tam zobychu se wuleczyli proste, ale zobychu soborali na turnirie. Gdzie da kada, što da Katka?
1: W osam rejeriu, oni tam są, są czera, każ se te oni już rekwa na pucz podali, a to na turnir Prag Volleyball Games. Je to międzynarodne turnier młodych volleyballistów, hač to starobne skupiny U22, či tam dže, v okličenju sú poteky mes najstaršími tak rec. Od dženstniša hač do nedžele so raje, dženca raja v okličenju cí partie, a vy netrebače, zabušče podľa byli tak rec, ani hač dobra ječ, ale môžete, kajž so to za modinu svúša, tie šitko přes streamingu portál z čeho vač, streamuje mienujúce přes Twitch na svojským kanálu s mienom SV Viktorie Reklvic 2019. Linky tu temu Twitch kanáli namakáče na sociálnych sečach Viktoria Vorklice a zo byste tiež videli, kde máte tam zašaltovať. Je to dženca na pojednačích, potom ešte raz džesač menšinu dojený a potom ešte raz džesač menšinu pocjuch. A to raja přečivo mústvam London Vanguards, potekým z Londona, Tornado Adlis Will ze Schwitze a česke mustvo Prosek. Jutze potom raja přečiva mustvu z Radebeula a mustvu Nova z Rakuskie. Včera večer su si ište, kaj su na Instagrame dželili vulku pizzu s vodič dali. A dženca, netko zavišče strova snedajn z bychu plné energie startovač muli za dvě hodine. Dželus za Viktoriu Voklece. Tvučím im palce.
0: Ja by im namitovala trydlnik.
1: To je dobré.
0: A ište dále z nuteličku, pupeličku. Osam po napođevećih.
2: Brajče hore mi, brajče što so na nas pšivali. Brajče hore mi, što naš hribet uđerži.

0: klarer werden, Johos Pivawa. Aninto gliedame dogumno. Wenn jo faszinierujuce Insekt am jastem kschusche Jüwa wewujitze. Nimske je gronje Gottesanbeterin. Schoju teke jujo vigeli, navukach, ave sagroje. We pösnem liesche Aninto jo tem schaue zasje obgledowasch. WC wird näher, a. Weshalb mir, kaki bemogali gronisch nasherske, to wie Biologas Meister Gregor Wiczorek, a moj kollega Gregor Klim, jo jogo upschaschowau.
1: Myśmy o w naszych krajach jej już obciecej gronili albo pisali casniku biatuarka, a to leży na tom, aż to jo jeden wet nagleda wielki spektakularny insekt, ten jo wielki, a dwójki ma takie sianki sieło, a tej przedniej członka albo tej przedniej nozy wene jest tak zagibanej, aż pičku to vet nagleda dopomina ak ruce pla ľužia ak biatujo. A dľa to, kto jo dalo jej ve šiknych riecach tom je. Tej prednej noze slúži tej to jo ta jej broň. Vena pšemežo druge insekty s týma nogoma lapíš. Vena se živí tyke ve drugich insektov, to je rubiažný insekt. To vesebne jo až vena sama nie jest to taka jasna. Letaś wena taka tak, lepda meżo, a tylko nic ganiaś. Jej strategia jo se derietarnoaś. To groni wena ma zielenu barwu, a meżo tylko gaż ľabujo na takich suchych fliakach, żeż ta czała jo skeri bruna, albo tam, żeż ta ziemia jo carna, tylko tam, żeż jo se raz niż nieco wetpaliło, a ogień był, te psiemegu naprzałdu swe ju barwu regulirować, a se zronać z tej barwu tej okolności, a przez to aż wena tak ugleda pićku jako spiełko czały, przez swoją wesebną taką pedujkną formę tego sieła, wena przemerzo se deretarnować. Wena se nie gibio, a caka aż te muszki, te przycki albo drugie małkie insekty jo, przyduknij, a pen wena z tyma nogoma meżo je łapiś.
2: Te predne biatovarky sú namakali ve Vúžice mesesta 2017, som ja cetal, alebo ve Bramborskej mesesta. Nento skoro žasvíš let, jo se minulo a se groní až jo veľkým cestom ja s tým se uzmaka. Je se veci vidne derježo ve Vúžice, dlacogo.
1: To sú insekty, ako sú prišli k nám niži z tých pôdňových stronov a to ve sliedných liet žasetkách je taká tak veľká tendenca, až insekty, ktorež ľubujú tú šoplošť, tú šoplotu, jo, veni sa nem to rozširajú, často až ten celý klima jo rozgriety. A dajú také druge insekty, ako už ve sliedných lietách sa rozširili. Ja mogu sa ešte dopomniť, až za čas mojego žišectva tam dajú jednego pałka, to mu se groni tigerik, a zo tigra szpinę. To jo była taka wielka rarita, aż ten niżej jo był, pensu entomologi z całego kraja tam jeli gledat, a nie to ten jo szuzi. We każdym krycku w Depsku som widział, a to jo było już o predku 20 lat. Penda jo we sliednych lietach tylko tu czarną cołku na niemskie Holzbiene, jedną wesebną zortu, która sztyka niekak we południowej Europie jo była przecież już rozszerzona, a nie to wena se rozszerza pod północ. A te biatowarki tylko tak. To przyjdzie pićku peździć, dlatego aż te nie są tak wielki mobilne. A ta łużyska populacja, ta pedzajczno-nimska populacja we duryńskiej, zakskiej, a bramborskiej, ta jo zawyście przyszła z czechojskiej, przez ten dół tego łobia. A pędajo na pediacornej nimskiej, we tym dołie tej rzeki Rhein, tam ga jo już dało przecej wesebne miestko, żeż te biatowarki jo dało już o przecej nimskiej.
0: Rozgleduj się we waszych gumnach. Znasz się teke u was już o biatowarka zasedliwa. Biologa Gregor Wiczorek jo rozkład szak zajemnostki k tomu insektoju, nowemu obydlarioju naszej Wóżyce.

0: Chor Jarobinka Jotobu, a hojo Stefanie Krautzolz, a glieda na konstyżynia.
1: Servus. W przyduczych dniach bużo wiele gężbu, z domu ujś ani co rydnego doliabowasz. W blotach bużo żynca colnowanie z bajkami a muzyku kubki kulia bulia. Zega 60, na 57 a jeszcze raz zega 70. Zachop bużo przy Teatr am Fließ. To jo drozy gynnego grożyszcza 17a w Berkułach. W Choszybusu zmijo domowinska kubka miasta Dwerwe Swieżyn. W zega 30 do zega 70 jo kulturny program z muzyku wed umiejca Jake Schwarz a Mata Zarodnikec grajo na dudach. Jaco krzy zgromadnie spiwaś. We wiasce hażu budu żynca zachopisz ze swoim wiesnym swieżynim. Żynca bużo na pierwszy sztat ze balokopaniem hażojskich przeciwo wewańskim. Potem bużo bylja duły tunie. Szpot jest takim ważny ten kęc tyżynia. Jeżelujo volejbaluły tunie, karateszu a szpotuły swieżyn za żyszy. Ktoś, co se oglidasz hażojską historię a hażojskie umiecwo dasz do Bajerojc próżni a do próżni tuaristwu. Stare harmoniumy możesz się oglądać dla kantora a dyrektora cekwinie muzyki Wilfried Wilke w Mozartowej drodze 7. Co by tu bużoteke parada trekaju a uwierzowanie ogniowych oberu. Co by tu jo jeszcze raz gężba na kokotaś. Jogo bużotej mnożina żyluje a mnożina myszcze lapasz. Wielka widz bużodrastwiny zwierzyn w Birkułach. Żynca zachopił w Zegaczich z muzykułem a kulturnym programem. Stujewski w muzyku, małką tradycją a ryjoweńskimi kubkami, że sobie tu dalej. Kubka Stara Lubość, ryjujo betel na 3, a ryjoweńska kubka Barbuk betel na 6. Nieżelu bużo kubka przyjeza ze zlego komorua ustupisz przed cerkwiu. Mlożina bużo kokota lapasz, a w Zegadwiju bużo swieżyński przeszyk ze styżaszczami obrazami. Bykojski Swajżbajski Przeszyk bużo teke pydla. To su jano nikotare wirażki programa. Ktoś, co si iszczy starszu drastwu oglidasz, dasz wicze a przez wicze do jeżo do deszna. Tam budu w Muzeju Stary Lud pokazasz tekstilne rucnikarstwo z Rzeżowika. To bużo sobytu w 11 do 3, a nieżelu w 12 do 4. Wielki róż bużo teke we grodku. Tam zwiesi tej domowinska żupa Dolna Lużyca, a Choszybuski Ewangelski Cerkwino Okres pyt motom gromaże Besryż. Miestno jo jawiszczo pyt gylym nebiom niedaleko centrum grodka. Zega 11 bużo selsko-nimska namsza. Zega 12 bużo mark możnościu. Zega 5 zmijo selski ludowy ansambl ustup. Do pyckie gminy Dobrosulu sztundku zagubinom jo wam teke kazane. Tam zwiesite krosnieński okres a okres priwienusa zgromadny żnulny zwierzyn. A uczobnie przeprosienie przyjrzowy tamnego zastupnego lancota Ryszarda Zakrzewskiego.
2: Przygotowaliśmy dla wszystkich wiele atrakcji.
3: Mamy wiele bocne program, za wielkie a małe, tajomistno jano za dzisiaj, żeś mogło krajkać kulinariskie chłoszczonki, direktnie na ogniu piaconu forelu a kulki. W umiejskim ramikowym programie ustupują tradycjonalna spiórna kubka łużyczanki z Kubina, wieraszk bużo Abba Show, muzykalijskie drogowanie z największymi hitami tej legendarnej kubki, was uczapnie przeprzesują.
2: Grupy Abba.
1: Zwiedzień se zachopio wicze zega dwiu.
0: Jo, a kake bużo to wiedro k tomu?
4: Wiedro.
0: Żynca, szere a obmrocone we biegu dnia mężo se hyści deszczowasz, a samo nie wiedra namiestnie niesu uzamknione. 6 adważastcza do żywyś adważastcza stopnio żynca maksymalnie dojść biome. Sobotu nepewe sucho a wiele słynca we biegu dnia pełn se zaszygnio, a tam a sam sem mężo se raz czurasz. Aż do 6 adważastcza stopnio teke sobotu. A nieżelu ronotak, maksymalnie 7 a 2 stopniu, regionalnie raz teke deszcz, a hoace sucho.

0: Nie mehr nur Lubost, ja, Katrin Lipske, ho, obs, biwawa. Ja, na, schmenjo wednik, ten jo sled gesdowola, a wenn jo net sasse pilne bo, a zon nam noes herske swobo rozkwadowasch. Žinca jo to mehr wjaski, kotara Schwitze nie existiru jo.
1: Mienja ujasnione. Wet naszego mienio wiednika, doktora Kita Krzyżanka. Żinca?
2: Żorno. Żorno, jo pomienienie, dwie osowu w dolnej Łużycy. Jadna jo blisko Grabina, druga jo była Plazwega Komorowa, a jo wetbakrowana. Na nimski jo to w obyma padoma Sorno. W tym mieniu sztyce staroserbskie słowo żorn za młynski kamień, a za rucny mynk. A go jeszcze nie są byli wetne myny, a wieczniki są musali ludzie trajdu z takimi rucnymi mynkami mlaś. To jo było cebo obsieżne żieło, ketereż są musali przedałszym żeńsko ugłasz. Co godla sy są se pomienili na taką ważniu, kaką motywację ludzie za to są mieli, to nie wiemy. Sy laży tej wiece jako 300 kilometrów roztyla, a zawiesz, że obej pomienieni z tej nastałej niewetwisnej we cebie. Ale ze 19. stolecia znajemy rozeznawanie. Nimski a serbski żarnu jo, albo jo był, pla Zwego Komorowa, nimski żarnu pak pla Grabina. Ale jano we serbskich żyjedwach. W zapiskach Haupta a Smolera na jadnom, a Cwara na drugim boce, tam jo hyszci dalczny dodank za ten drugi, ten nimski żarno, to jo baworski żarno. W naszych stronach to klince żiwno, aż jadna wjazd dejbysz bajerska, ale za zdaszim jo z tym mienione, aż w Srejżowiekach sedlarje su przyszli z bajerskie, a wieda w tom jo se żarżawa w serbskim pomienieniu, ketereš jo se pak napisało akle ve 19. stolešu.
0: Doktora Kita Krzyżanka z Čosvišali menjovednika v Serskiego instituta a za dva tyženja bužoven zase nareže v našom programje.

Muzice tyženja słyszymy žinca česku ska a reggae band Sto zvířat, Sto zvířitu. Kupka jo z českiego gwonego miesta z Pragi. A naša tema joga tenraz zachopieng šule. Spiwa Tomasz Bielka, to mogu wam gronić, ten wycewidnie niama dobre dopomniesza na zakładną szulu. We swoją spiuje szula groni dosć direktnie mojego. Ten sas w zakładnej szuli są miał problem z naszej receptarku. Wyna jo golem, a ma brodku, jo mnie skoro zagnała do wódności. Moj cas. Kupka Sto zvířat jo prietna, ak jo etablirowała ska a reggae w Českej Republice, a jo nastała już wylejše živiš nas čostu a živiš jaset. Vyni su już na celem svieše ustupovali, ale aktualnie skere na domacnych javisčach ustupuju. Ho v saskim programie nint za vás ze spivom škola.

špatne nazgoninja v zakładnej šuli Český ska v serskim programje. Jo, ale z tym Joserska Radio Bagožinka zažinca już zase mimo. Poglednij się pak na nasz internetowy blog rbb-online.de/sorben. Tam są nasze przynoski a powieści za was. Hyszcie raz k czytaniu a słuchaniu namakasz. A z tym rozszoknujom, że tym wam nint redny start do końca tygodnia. Ja som Diana Šecová. Mieszo se deje.

0: klarer werden, Johos Pivawa. Aninto gliedame dogumno. Wenn jo faszinierujuze Insekt am jastem kschusche Jüwa wewujitze. Nimske je gronje Gottesanbeterin. Schoju teke jujo vigeli, navukach, ave sagroje. We pösnem liesche Aninto jo den pschaue zasje obgledowasch. WC wird nähe a. Wisset ihr, kakje bemogali gronisch nasherske, to we biologas Mester Gregor Wiczorek. A moj kollega Gregor Klim, jo jogo upschaschowau.
1: Myśmy ho w naszych krajach jej już obcicej gronili albo pisali casniku biatuarka. A to jaży na tom, aż to jo jeden wet nagleda wielki spektakularny insekt, ten jo wielki, a dwójki ma takie siańkie sieło, a tej przedniej członka albo tej przedniej nozy wene z tej tak zegibanej, aż pičku to vet nagleda dopomina ak ruce pla ľužia ak biatujo. A dľa to, kto jo dalo jej ve šiknych riecach tom je. Tej prednej noze slúži, to jo ta jej broň. Vena pšemežo druge insekty s týma nogoma lapíš. Vena se živí tyke ve drugých insektov, to je rubiažný insekt. To vesebne jo až vena sama nie on to taka jasna. Lietaś wena taka tak, lebda meżo, a tyke nic ganiaś. Jeje strategia jo se derietarnoaś. To groni wena ma zelenu barwu, a meżo tyke gaż ľabujo na takich suchych fliakach, żeż ta czała jo skiery bruna, albo tam, żeż ta ziemia jo carna, tyke tam, żeż se raz nic nieco wetpaliło, a ogień był, te psiemegu napszałdu tej barwu regulirować, a se zronać z tej barwu tej okolności, a przez to aż wena tak ugleda pićku jako spiełko czały przez swoją wesebną taką pedujkną formę tego sieła, wena przemerzo se deretarnować. Wena se nie gibio, a caka aż te muszki, te przycki albo drugie małkie insekty jo, przyduknij, a pen wena z tyma nogoma meżo je łapiś.
2: Te predne biatovarky sú namakali ve Vúžice mesesta 2017, som ja cetal, alebo ve Bramovskej mesesta. Nento skoro žasve šlet, jo se minulo a se groni až jo veľkým cestom ja s tým se uzmaka. Je se veci vidne derježo ve Vúžice, dlacoko.
1: To sú insekty, ako sú prišli k nám niži z tých pôdňových stronov a to ve sliedných liet žasetkách je taká tak veľká tendenca, až insekty, ktoréž ľubujú tú šoplošť, tú šoplotu, jo, veni sa nie to rozširajú, přes to až ten celý klima jo rozgriety. A dajú také druhé insekty, ako už ve sliedných lietach sa rozširili. Ja mogu sa ešte dopomniť, až za čas mojego žišectva tam dajú jednego pałka, to mu se groni tigerik, a zo tigra szpinę. To jo była taka wielka rarita, aż ten niżej jo był, pensu entomologi z całego kraja tam jeli gledat, a nie to ten jo szuzi. We każdym krycku w Depsku som widział, a to jo było już o predku 20 lat. Pęda jo we sliednych lietach tylko tu czarną cołku na niemskie holzbinę, jedną wesebną zortu, która sztykę niekak we południowej Europie była przecież już rozszerzona, a nie to wena se rozszerza pod północ. A te biatowarki tylko tak. To przyjdzie o pićku peździe, dlatego aż te nie są tak wielki mobilne. A ta łużyska populacja, ta pedzajczno-nimska populacja we duryńskiej, zakskiej, a bramborskiej, ta jo zawyście przyszła z czechojskiej, przez ten dół tego łobia. A pędajo na pediacornej nimskiej, we tom doje tej rzeki Rhein, tam ga jo już dało przecej wesebne miestko, że już te biatowarki jo dało już o przecej nimskiej.
0: Rozkleduj się we waszych gumnach. Znasz się teke u was już biatowarka zasedliwa. Biologa Gregor Wiczorek jo rozkwad szak zajemnostki k tomu insektoju, nowemu obydlarioju naszej Wóżyce.

0: Chor Jarobinka Jotobo, a hojo Stefanie Krautzolz, a Glieda na Konstyżynia.
1: Servus. We przyduczuchniach bużo wiele gężbo, z domu ujś ani co rednego doliabowasz. We blotach bużo żynca colnowanie z bajkami a muziku kubki kulia bulia. Zega 60, napęd 70, a jeszcze raz zega 70. Zachop bużo przy Teatr am Flis. To jo drozy gynnego grożyszcza 17a w Berkułach. Pochoszy busu zmijo domowinska kubka miasta Dwerwe Swieżyn. Wycega cich to zega 70 jo kulturny program z muziku wet umielca Jakie Schwarz a mata zarodnikec grajo na dudach. Jaco krzy zgromadnie spiwasz. We wiasce hażu budu żynca zachopisz ze swoim wiesnym swieżynim. Żynca bużo na pęszczy sztat ze balokopaniem hażojskich przeszywo wewańskim. Pytom bużo bylja duły tunie. Szpot jest takim ważny ten kęstyżynia. Nieżelujo volejbaluły tunie, karateszu a szpotuły swieżyn za żyszy. Chtoż co se oglidasz hażojską historię a hażojskie umiecwo dasz do Bajerojc bróżni a do bróżni tuaristbu. Stare harmoniumy możesz się oglądać dla kantora a dyrektora cekwinie muzyki Wilfried Wilke w Mozartowej drodze 7. Co by tu bużo teke parada trekaju a umierzowanie ogniowych oberu. Co by tu jo jeszcze raz gężba na kokota isz. Jogo bużo tej mlożina żyluje a mlożina myszcze lapasz. Wielika widz bużo drastwiny zwierzyn w Birkowach. Żynca zachopił wiedzega cich z muzykułem a kulturnym programem. Stujewski w muzyku, malką tradycją a riuweńskimi kubkami, co sobie tu dali. Kubka Stara Lubość, riujo betel na ci, a riuweńska kubka Barbuk betel na sześć. Nieżelu bużo kubka przyza ze zlego komorua ustupisz przed cerkwiu. Mlożina bużo kokota lapasz, a wiedzega dwiju bużo swieżyński przeszyk ze styżaszczami obrazami. Bykojski swajżbajski przeszyk bużo teke pydla. To su jano nikotare wirażki programa. Chtoż co su iszczy starszu drastwu oglidasz, dasz wicze a przezwicze do jeżo do deszna. Tam budu w muzeju Stary Lud pokazasz tekstilne rucnikarstwo z Rzeżowika. To bużo sobytu wet 11 do 3, a nieżelu wet zega 12 do 4. Wielki róż bużo teke we grodku. Tam zwieszy tej domowinska żupa Dolna Lużyca, a choszebuski ewangelski cerkwino okres pyt motom kromaże bez ryż. Miestno jo jawiszczo pyt gylym nebiom niedaleko centrum grodka. Zega 11 bużo selsko-nimska namsza. Zega 12 bużo mark możnościu. Zega 5 zmijo selski ludowy ansambl ustup. Do płyckiej gminy Dobrosulu sztundku za gubinom jo wam teke kazane. Tam swieżitej krosnieński okres a okres Privianusa zgromadny żnulny swieżin. A uczobnie przeprosienie przyjrzowy tamnego zastupnego lancota Ryszarda Zakrzewskiego.
2: Przygotowaliśmy dla wszystkich wiele atrakcji.
3: Mamy wiele bocne program za wielkie a małe, dają miestno jano za dzisiaj, żeś mogło grajkać kulinariskie chłościąki, direktnie na ogniu piaconu forelu a kulki. W umiejskim ramikowym programie ustupują tradycjonalna spiórna kubka łużyczanki z Kubina, wieraśk buzio aba show, muzykalskie drogowanie z największymi hitami tej legendarnej kubki, was uczapnie przeprzesują.
2: Grupy ABBA.
1: Zwiedzień se zachopio wicze zega dwiu.
0: Jo, a kake bużo to wiedro k tomu?
4: Wiedro.
0: Żynca, szere a obmrocone we biegu dnia mężo se hyści deszczowasz, a samo niewiedra namiestnie niesu uzamknione. 6 adważastcza do żywisz adważastcza stopniu żynca maksymalnie dojśpijome. Sobotu niepewie sucho a wiele słynca we biegu dnia pełn se zaszygnio, a tam a sam sem mężo se raz czurasz. Aż do 6 adważastcza stopniu teke sobotu. A nieżelu ronotak, maksymalnie 7 a 2 stopniu, regionalnie raz teke deszcz, a hoace sucho.

0: nie mehr nur lubost, jo, Katrin Lipskeho, obspiwawa. Jo, nasch menjowednik, ten jos lit gzdowola, a wenn jo net sasse pilne bo, a co nam noes herske swobo rozkwadowasch. Žinca, jo to mir wjaski, kotara Švici nie existiru jo.
1: Mienia ujasnione. Wet naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żinca?
2: Żorno. Żorno, jo pomienienie, dwie osowu weldone wużyce. Jadna jo blisko Grabina, druga jo była Plazwega Komorowa, a jo wetbagrowana. Na nimski jo to w obyma padoma sorno. We to mienio sztyce staroserbske słowo żorn za mynski kamień, a za rucny mynk. A go jeszcze nie są byli wetne myny, a wieczniki są musali luzie trajdu z takimi rucnymi mynkami mlaś. To jo było cebo obsieżne żieło, ketereż są musali przedałszym żeńsko ugłaś. Co godla sy są se pomienili na taką ważniu, kaką motywację luzie za to są mieli, to nie wiemy. Sy laży tej wiece jako 300 kilometrów roztyla, a zawiesz, że obej pomienieni z tej nastałej niewetwisnej we cebie. Ale ze 19. stolecia znajemy rozeznawanie. Nimski a serbski żarnu jo, albo jo był, plaż Zwega Komorowa, nimski żarnu pak pla Grabina. Ale jano we serbskich żriedwach, w zapiskach Haupta a Smolera na jadnom, a Cwara na drugim boce, tam jo hyszci dalczny dodank za ten drugi, ten nimski żarno, to jo baworski żarno. W naszych stronach to klince żiuno, aż jadna wjazd dejbysz bajerska, ale za zdaszim jo z tym mienione, aż w Srejżowiekach sedlarje su przyszli z bajerskie, a wieda w tom jo se żarżawa w serbskim pomienieniu, ketereż jo se pak napisało akle w 19. stoleciu.
0: Doktora Kita Krzyżanka, z czego słyszeli mieniowiednika wet Serskiego Instytuta, a za dwa tygodnie bużowen zase narzeże w naszym programie.

Vech wot gus darich dubo anna bikin jo hos biwa wa. A schojadno, jo will neželu wötpodnja se uperascho, lec doch wot galiesa po pogjazline, do grotka na saski svežin, abo do berko na drastvine pšešik, do togo mežo šo neželu zase vaš saski program zašalto vaš. Wy przedsta jome wam nowy kus morzyńskiego żywadłowego kluba pla Piccolo żywadła. Wy też wystasz jo tytel. Modostne su prydny raz pla wielkiego wóżyskiego festiwala podla, a tak jak smy wyt przygotowaniu słyszali, su teke serskie aspekty zatwarili do ich przemysluwaniu k wóżyskie identische morzyny. Lec do poruce jome wam ten kus albo nic, to słyszysz o nieżelu. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings jo teke zase na reže, k stato ju šulskiego lieta rozmyslu jo vön v obšauje žiši na sersku ucbuhu v regionie. V dlejšem ustčevanju vas pön přepšose jome k drogovanju pösporomnie sprevje k vodovim mynam v bortach. Šake čojenja okovo vúžeskich vodnych mynu cakajú na vás. Böse Svoho zmijome webprogrammje a aktualne povestči a nic nasledku naše žiži mogu se vjaseliš na muzikaliski pöstro. To šo prezentirujo moj kolega Gregor Klim, dybkunje na pojadnok deali vašo radio zašaltovaš, abo ten livestream pši kompjuterje.